Taka babka, a ну, spróbuj jeszcze raz. A wyszedł i mył pochuliaty.